na dorek, kam taki porod selam. Odrejma, cibulka ma, tapety parmazan. Pietki o heraku, najbardziej wysoki.